drugega spoznata prav do kosti, ker resnico človek prenese, ne prenese pa laži. Sem rekel svoji dragi, hej ženska, kaj